0: Początek zimskiego spania.
1: Zaczątek pomladanskiego spania.
0: Pomlad na Antyni.